0: yantuo mo nkyene
1: daabi
0: papa yɛ dwomu dɛ
1: mede na mɛka ne sɛ saa nkɔfoɔ no a yɛbobɔ wɔ mu din ne nyina ne ɔnom nsa ne ɔnom yi ne ɔnom koke ne ɔbɔ adwaman ɛno ɔmo nti na yesu ba yɛbɛwu yɛ
0: jesus
1: yesu amma